na burek, ja taki porcelan. Smutny rejma, cibulka ma, tapety parmezan. Pięć kilo raku, lebo jeansy, Calvin Klein. Tak, zdarzy to niż cię z nich, ale